famine. Kuse mheko mtuanga tu na ufamino, na ufababa, na ufamino, na ufababa, na ufamino.